0: Espresso macchiato.
1: Radio Gorinc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorinc.
2: Ne vem, kje se me glava drži.
1: Sam res ga že zjutraj pržgi.